Chili when you moro me pimo chili. Na chibili duj. We pim jo atieke de tuoro. Ote chako ponyo gi. Ote miyo gi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hao chakwa yu keme. Nyo yeme pimo jo atie. Dan wan kao tamu wuna ber. Miro chakwa pimo wumremu wa. Nyo yu ti da hata la duon kan dang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la maj dang tie. Why want na majil? Why don't we come in a melo? Go down to Hatale, make it when you moro me pimo chilim.

Lone ngada do gamon awang pierdo baba habari ba chwe tijeng tuño algo pe doño mukede mondio tini korge kara yin kono megi me beri kunde mungu pichem chem diri we piti kundi komi na me nyuala ken wane.